kruk. Każdy ujdzie ten swój metr, damy metr k metru. Gdzie jest siła zpateczniku, gdzie jest siła wietru? Proti proudu postoupíme o sta kilo metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti

0: będą mieli za uszyma. Bo mam wielki uszyk, który właśnie, pozdrawiam. A sundam klubu. Pakuję. A może nie do mostrzyga. A może do mostrzyga. Nie przyjąłem perą rukawicę. Nie! Nie! Ja pojmuję się na tym ciocie. Być można, ja cizy ruku. Nie! Ja zaraz jeszcze słucham. Ja już raz to spomenąłem, bo tu widziałem tamtą rukę. Gawicy mnie. Ja mam jasna, że tu branicę, bo po rolnicy, ja nie wiem, co to jest, ale... Jezus Maria, te pobrzeźnice, to ja to nie muszę... Ja se nam już wychtanę, ja... Ten chlap nie da.
1: Povídá jeden, ale paní Nováková, jak to, že tady máte 10 kohoutů a jen jednu slepici? To snad máme... Povídá jeden, ale paní Nováková, jak to, že tady máte 10 kohoutů?